0: Hello.
1: O gugu le pa ti bi aso to gbo.
0: Ami Eledumare.
1: E ku ewu ni baba o lati kẹyin.
0: Baba.
1: E tagba.
0: Ami Eledumare.
1: Eni damo eni ri wala. O le pe mo le je.
0: Ami Olorun.
1: Eh iru gbadumo po. Ah. To ti se fun gugu ala fi ara.
0: Beni, beni.
1: Ah, Olorun ni kaju para ta wa na.
0: Ami Eledumare.
1: E gugu ta ni loke. Oni rasajo.
0: Ami Olorun.
1: Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok,
0: ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok,